na wodzie. Abra ciebie, a jej nie znano. Ani frem, ja wolę, ani frem. Na Jezu koczonu, na wodzie. Na falizny kwestie, ciężę ją po. Zabrancie, a ja dokazał jej nie frem. A na nią obra Jezu się szanę. A ze mi lepiej minimalny sejra. Na mi jej nie frem, ale mnie nie acie. Jak kasa, nie będzie na kanie za bema. Uje, uje, uje. Why you prepare me for free? What do I have for this? I am come from Nana, I am come from the past.